Pillan kuse, pillan fucha, pillan huechuentu, pillan ultrasomo. Mawiza kuse, mawiza fucha, mawiza huechuentu, mawiza ultrasomo. Mawiza meo mulei, ni kuifimongen, ni kuifinewen. Mawiza meo ya futelejin, ni puyika, huichapayin, huenuma pumeo.